0: kabinet, pal mic nie moj.
1: Sastave na ni projaga na stasua. Ej, karim un sakret kanus potak splika.
0: Barcelona!
1: Spadia.